0: Bără bea e falsa, mi-a bures puahtina narcosa, me radio i fast. Tei maladal octa iadon. Kulta la puerbea i vi sami. Studios kalla sjås den Kolbjörn Norrbank.
1: Ja da, på slås seria Balto.
0: Ja da, kulat Ivan Böljuja Sara Lea Alekki.
2: Kulla puerbea i vi sami NRK Samradios.